0: Unajua naona ni kama niko kwa zile studio za ngambo. Hapa ndio ngambo tumefika.
1: Hapa ndio hii hapa.
0: Wow. Hii inatosha kukua kituo cha utalii.
2: Radio 47 imekuja kivingine vingine.
3: Hii ni studio ama ni meli?
4: Nimeingia humu ndani nikajiuliza kama niko maeneo ya Washington DC.

0: vipindi vya kusisimua, makala kabambe na habari za kuaminika wakati wowote mahali popote pale. Usienjoy peke yako mtu wangu. Share na marafiki pamoja na familia. Download Vibe 47 app leo kutoka Google Play Store au App Store. Vibe 47 app ni TV mfukoni, vile vile ni Vibe mkononi.
1: Radio 47 97.3 Nyeri. Hapa ndipo unasikiliza OB 47.